prenez un check, dis pour vous, yes, au Victoria, caca, au Victoria. A ja sobie do dziewczyny tak się spiewuję,

kładuszkiem. Kuku, kuku, co tam masz pod fartuszkiem? Kuku, kuku, mam pokoszkę cubatą, złotawą i siwiatą. Oj kuku, oj kuku. Mam kokoszkę cubatą, złotawą i siwiatą. Oj kuku, oj kuku. Ile byś za nie chciała, kuku, kuku, jak byś ją sprzedać miała?

Ten wals mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten wals mi zawsze wspomina dawniejsze momenta, na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.

żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie. Krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele.

powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele.